Aïssa ta kodou samba khoura jak jor bour domi bour bour lay do.